ubike inkonzo empilweni yakho kodwa ngeke ubuze ubumnandi baleli vangeli mawungakaze wamamukela uJesu empilweni yakho.